0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
1: Living in life, living in love.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie. Rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Cokolwiek by się stać miało. Stół stoi, gdzie stał. Na stole kartka leży tak, jak ją położył. Kilka krzeseł z mocnym oparciem, lampa, waga, którą Piotr skonstruował z bratem. Wymagało to wielkiej zręczności, ale jak mówiła Maria, Piotr miał natchnione ręce. Tablica. Na niej liczby, wzory, jakaś uwaga, którą skreślił pismem nerwowym na ukos. Widać, że błędy. Był dyslektykiem, wymazywał palcem. Notes obok pióro. Niedopita herbata, jakby za chwilę miał zasiąść do pracy. Piotr powtarzał, cokolwiek by się stać miało, choćby przyszło pozostać jak ciało bez duszy, trzeba by mimo wszystko pracować dalej. Pierwszy raz od śmierci Piotra, a minęły prawie 4 dni, Maria staje w drzwiach ich pracowni. Z dziennika żałobnego. Drogi Piotrze, którego nigdy już tu nie zobaczę. Chcę porozmawiać z tobą w ciszy tego laboratorium, gdzie nigdy nie myślałam, że będę musiała żyć bez ciebie. Żyć? Jeść, pisać, spać, odpoczywać, kochać. Przechodzić obok najcenniejszych darów życia z odpornością. Trzeba, aby mimo to wszystkie myśli, którym się człowiek poświęcił, choć sprzeczne z naturą ludzką, zachowały przewagę i niewzruszony swój bieg w biednej głowie. Trzeba z życia zrobić marzenie, a marzenia rzeczywistością, pisał Piotr lata wcześniej. Na razie Marii wydaje się to niemożliwe. Sama myśl o tym wywołuje obrzydzenie. Z dziennika żałobnego 18 dni po śmierci Piotra. Myśl o tobie nie opuściła mnie ani na moment, poza czasem, kiedy śpię. Na jawie ani na chwilę nie mogę przestać myśleć o tobie. Coraz większą trudność sprawia mi myślenie o czymkolwiek innym, a w efekcie coraz trudniej mi się pracuje. Wczoraj po raz pierwszy od tego strasznego dnia Irena powiedziała jakieś śmieszne słowo i roześmiałam się. Ale zaraz poczułam wyrzuty sumienia, że się śmieje.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
1: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
0: Po reklamie.
3: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Szkołę

0: Tańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl regulaminie.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja muszę tłumaczyć, znaczy nic nie muszę, ale mam potrzebę, bo też czuję się edukatorką. Tłumaczę jak dziecku. Słuchajcie, to jest jakiś rodzaj cierpienia, trudności. Mam takie doświadczenie. Wiele jest takich matek, rodzin, których to doświadczenie dotknęło, ale ja mam głos, ja mam odwagę, ja mogę o tym mówić. A po co? Po to, żeby coś się zmieniło.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wyjątkową artystką Natalią Niemen.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Ten film niektórych rozczula, innych bawi, jeszcze innych z kolei przenosi do świata komedii romantycznych, których reprezentantem najlepszej proweniencji Holiday nie jest. Według mnie to bardzo udany film i skoro mamy sobotni poranek, to może warto rozważyć projekcję na dzisiejszy wieczór. Muzyka Hansa Zimmera otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w programie Bez Pośpiechu. Magda Juszczyk przy mikrofonie. Spędzimy dzisiaj trochę czasu razem. Na początek też Trzej Tenorzy w RMF Classic. Luciano Pavarotti, Placido Domingo i José Carreras. A utwór, który razem wykonają, to oczywiście kultowe w niektórych kręgach O Sole Mio.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Chciałbym powiedzieć banał, który zawsze mówię i sobie: kochaj siebie, broń siebie, traktuj siebie jak najważniejszą osobę na świecie. Nie w kontekście bycia egoistą i olewania innych ludzi, ale po prostu nie pozwól siebie krzywdzić. Kochaj siebie jak najlepszy rodzic dziecko.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wyjątkową artystką Natalią Niemen.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz piosenka nagrodzona Oscarem. Piosenka, którą Lionel Richie śpiewa na ścieżce dźwiękowej filmu Białe Noce z połowy lat 80. Dodam, że na ekranie w tym filmie Izabela Rossellini, Helen Mirren i Michał Barysznikow. Sprawdźmy, jak Lionel Richie poradził sobie z utworem Say You, Say Me.

0: budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.
1: Do apartamentu Coco Chanel prowadzą schody. I to nie byle jakie. W samym sercu Paryża, przy Rue Cambon numer 31, od ponad 100 lat mieści się najbardziej niezwykły apartament świata mody. Nie znajdziemy tu sypialni z widokiem na wieżę Eiffla ani pałacowego przepychu. Jest za to wnętrze, które Gabrielle Chanel stworzyła jak własny portret. Spróbujmy zajrzeć tam o świcie. Paryż dopiero się budzi. Pierwsze światło wpada przez wysokie okna wychodzące na Rue Cambon. W dole słychać stukot dostawczych samochodów i otwierane żaluzje butików. Kilka kroków dalej budzi się Place Vendôme. Coco podobno zawsze lubiła ten moment, tę chwilę, zanim miasto zacznie tętnić najgłośniej. Potem schodziła do atelier, gdzie już czekały pierwsze modelki krawcowe. Sam apartament bardziej przypomina salon kolekcjonera niż mieszkanie projektantki. Ściany pokrywają XVIII-wieczne chińskie parawany Coromandel z motywami kameli ukochanego kwiatu Chanel. Są pozłacane lwy, bo lew był jej znakiem zodiaku i symbolem siły. Z kolei kryształowe żyrandole rzucają światło na lakierowane meble. Złote kłosy pszenicy, znak dobrobytu oraz ciężkie oprawione w skórę książki. Paul Morand pisał, że było to wnętrze bardziej przypominające wyobraźnię niż mieszkanie. Sama Chanel powtarzała: wnętrze domu jest naturalną projekcją duszy. Do dziś zachowały się jej ulubione nożyczki, porcelanowe figurki jeleni i lwów, kryształowe świeczniki i srebrne papierośnice, przy których paliła swoje mocne gitan, ale także aksamitna sofa, na której gościli Pablo Picasso, Salvador Dali, Jean Cocteau i Igor Strawiński. To właśnie tutaj rodziły się pomysły na kolejne kolekcje i najsłynniejsze symbole domu Chanel. Od pikowanej torebki po kamelię i kostium z tweedu. Apartament nie jest regularnie otwarty dla zwiedzających. Można go zobaczyć jedynie podczas wyjątkowych wizyt organizowanych przez dom mody Chanel. Ale nawet jeśli nie uda się przekroczyć jego progu, to warto zatrzymać się na Rue Cambon. Stanąć u stóp lustrzanych schodów, a z ich 5. stopnia, jak Coco Chanel, wyobrazić sobie pokaz mody. Ponoć nigdy nie oglądała pokazu z 1. rzędu. Warto spojrzeć w górę i wyobrazić sobie kobietę, która z ukrycia obserwowała świat, zanim sama zmieniła go na zawsze. Bo to właśnie Coco Chanel dała kobietom odwagę w doborze ubioru, zmieniła sposób, w jaki patrzą na siebie do dziś. A wszystko zaczynało się każdego ranka właśnie tutaj przy Rue Cambon w Paryżu.
0: Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu czeka nas podróż u boku równie pięknej, co i utalentowanej, fantastycznej aktorki Scarlett Johansson. Wysłuchamy muzyki z produkcji takich jak Zaklinacz Koni i Dziewczyna z Perłą, ale nie zabraknie też tych wielkich hollywoodzkich blockbusterów, w tym chociażby serii Avengers czy muzyki z obrazu Jurassic World – Odrodzenie.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie.

Zaglądamy w programie, w którym donikąd się nie spieszymy, do repertuarów kin. W całej Polsce przywrócony zostaje na duże ekrany Frances H., film pamiętny, oscarowy, być może dla was ważny. Zanim jego aktorka grająca tytułową rolę, Greta Gerwig, została reżyserką, to zagrała właśnie w tej produkcji. A dlaczego zakładam, że możecie ją dobrze pamiętać? No bo ważny był to film, zwłaszcza gdy wiedziecie swoje potyczki z życiem. Greta nominowana była do Złotego Globu za tę rolę. A pamiętać ją możecie też jako wyśmienitą reżyserkę i to kilka tytułów warto wspomnieć. Małe kobietki, pamiętacie, jaki to był wspaniały film? No to wyobraźcie sobie, że można mieć rozmaite talenty i tworzyć zarówno role aktorskie, jak też dzieło filmowe całe. Poza tym, cóż mogę wam powiedzieć, dzisiaj w programie będą zaproszenia na filmy, które od piątku w polskich kinach, więc słuchajcie programu, w którym donikąd, jak już wspomniałam, się nie spieszymy. Posłuchamy teraz utworu, który nosi tytuł Time to Say Goodbye. Andrea Bocelli jest na pewno magnesem, który sprawi, że teraz nie odejdziecie od odbiorników.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Dziś wspaniała prognoza pogody, aczkolwiek nie wszystkim się podoba ta kolorystyka za oknem. Zachmurzenie mamy duże, z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia trochę się rozjaśni, a temperatura od 19 do 20 stopni.
1: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
2: Nazywam się Marla Radowicz.
3: Tu Igor Herbut.
4: Tu Krzysiek Zalewski.
5: Cześć. Cześć. Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
6: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Był rok 1977, 10 nominacji do Oscara dla filmu Rocky. Muzyka Billa Conti'ego w utworze nominowanym również do Oscara. Ta piosenka miała nominację, Gonna Fly Now, taki jest jej tytuł. Wysłuchaliśmy przed momentem utworu, do którego bardzo często wracamy, a swoją drogą nie wiem, czy oglądaliście ten film nagrodzony Złotym Globem też jako najlepszy dramat, bo jeśli nie, mamy dzisiaj sobotę, można by obejrzeć go. Jest do znalezienia w wielu miejscach w sieci. Zostawię wam taką myśl, bo kto wie, może potrzebujecie podobnych inspiracji, to ta wydaje mi się bardzo przydatna. A teraz sięgniemy po pieśń Toreadora z opery Carmen. Sir Thomas Beecham dyrygować będzie muzykami Orchestre National de la Radiodiffusion.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Chciałbym powiedzieć banał, który zawsze mówię i sobie. Kochaj siebie, broń siebie, traktuj siebie jak najważniejszą osobę na świecie. Nie w kontekście bycia egoistą i olewania innych ludzi, ale po prostu nie pozwól siebie krzywdzić. Kochaj siebie jak najlepszy rodzic dziecko.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wyjątkową artystką Natalią Niemen.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Szkołę ogarnę.

0: dwa najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Kastorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz w naszym programie nowość. Nowość w playliście, nowość też w kinach. Najnowszy film Christophera Nolana nosi tytuł Odyseja, a my prezentujemy wam muzykę Ludwika Göranssona z tej właśnie produkcji.

0: Muzyka Thomasa Newmana z małego, a wielkiego przecież, znaczącego serialu Anioły w Ameryce. Tak przyjemnie, mam nadzieję, upływa wam czas, gdy słuchacie RMF Classic. A teraz spróbujemy przenieść się do świata kina, ale też do zupełnie innego miejsca niż to, w którym odbieracie nasze fale.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Otóż w najbliższą środę czeka nas ostatnia już odsłona naszej letniej akcji. Filmowa mapa Polski tym razem obrała sobie za cel zamek Pieskowa Skała. Majestatyczna budowla góruje nad Doliną Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym. Obok znajduje się też słynna maczuga Herkulesa. Zamek był ważnym ogniwem w łańcuchu fortyfikacyjnym broniącym drogi handlowej z Krakowa na Śląsk, a dzisiaj należy do czołówki nielicznej grupy zabytków polskiego odrodzenia i jest też dużą atrakcją turystyczną na szlaku Orlich Gniazd. Rezydencja formalnie jest muzealnym oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu. Zamek ukochali sobie filmowcy, o czym dobrze wiecie zapewne, o ile słuchacie nas nieprzerwanie. Dużo o tym mówimy. Wybieramy rozmaite tropy filmowe i serialowe. Więc zamek zagrał między innymi w takich serialach jak Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech. Kręcono tutaj też Potop, a także Ogniem i mieczem. O tym wszystkim opowiadać wam będziemy wylewnie bardzo i z ludźmi mocno w kursie dzieła 26 sierpnia w środę po godzinie 10. Jeżeli będziecie gdzieś w pobliżu, no to zapraszamy na zamkowy dziedziniec. Teraz Jerzy Duduś Matuszkiewicz i jego muzyka z serialu, wspomnianego przed momentem, serialu Janosik.

0: Reklama.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: Mazowsze w kadrze, w hołdzie Andrzejowi Wajdzie. W Łazienkach Królewskich w Warszawie wydarzenie, podczas którego artyści zespołu Mazowsze przypomną scenę z filmu Pan Tadeusz, gdzie tańczyli wraz z aktorską obsadą Poloneza. Taki będzie uroczysty prolog wydarzenia, które wpisuje się w obchody roku Andrzeja Wajdy. My w RMF Classic pamiętamy o tym roku, o rocznicach związanych z mistrzem Wajdą i dlatego polecamy wam to wydarzenie. Poloneza z Pana Tadeusza zatańczy balet Mazowsza wraz z publicznością, a potem w programie dwugodzinny koncert z innymi tematami Wojciecha Kilara do filmów Andrzeja Wajdy. Pojawi się temat ze Smugi Cienia, będzie walc z Ziemi Obiecanej. Zespół zaśpiewa, zatańczy i zagra pod batutą maestro Jacka Bonieckiego.
1: Mówimy tym razem, w związku z rokiem Wajdy, o wielkim twórcy polskiego filmu, kina, teatru, ale przede wszystkim myślę, że pamiętamy Wajdę z filmu, tym bardziej, że Mazowsze pojawiło się w jego twórczości i było to przeżycie zarówno dla Mazowsza, jak i Wajda przychylił się do tego pomysłu w ogóle, żeby to Mazowsze było i żeby było klamrą spinające, bo przecież tam artystów występowało bardzo wielu i to takich pierwszoligowych mistrzów. I o tym chcemy powiedzieć, o wielkości jego spojrzenia na film, jego realizacji, wielkiego przemyślenia również jako Polaka, bo miał swoją historię przecież rodzinną dość mocną.
2: Też mazowiecką po części.
1: Tak, też mazowiecką, w związku z tym jest to też nam bliskie. To też taka główna myśl, która przyświeca temu właśnie wydarzeniu w Łazienkach, to jest właśnie oddanie hołdu Andrzejowi Wajdzie i wspomnienia z tym związane, i te piękne, muzyczne perełki, do których realizował ten film, a były to perełki związane znowu z drugim wspaniałą postacią, mianowicie Wojciechem Kilarem. I ta muzyka, którą my na nowo odkrywamy, jest niesamowicie wartościowa. I chcemy ją także pokazać, a to mamy nieczęsto taką okazję i to w wykonaniu Mazowsza, więc Mazowsze też chcąc jak gdyby podkreślić rolę Andrzeja Wajdy i jego piękny związek z muzyką, inspirowaną właśnie przez Kilara, że to jest wspaniała łączność i do tego dołącza Mazowsze, a że zespoły artystyczne potrafią to zrobić i myślę, że nie najgorzej, to też można pokusić się na to i można zdecydować się, żeby to było rzeczywiście tak mocne, bo to będzie mocne w przekazie i różnorodne. Mam nadzieję, że publiczność doceni to i jak gdyby przeżyje razem z nami to, co chcemy opowiedzieć.
0: Próbę przed koncertem Mazowsze w kadrze w hołdzie Andrzejowi Wajdzie śledził Dariusz Stańczuk. Ulubieniec niektórych z was ten wieczór poprowadzi. A prócz tematów z filmów Andrzeja Wajdy, Mazowsze przypomni tańce i pieśni różnych regionów naszego kraju. Do tego w sierpniu w Warszawie muszą pojawić się powstańcze piosenki i tak właśnie będzie. To wszystko dziś. Polonezowy wstęp o 16:00. Przed Pałacem Myślewickim, a potem o 17:00 w programie wydarzenia koncert na terenie rekreacyjnym przy Łazienkowskim Ermitażu. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Teraz w RMF Classic Joe Hisaishi i utwór z filmu Podniebna Poczta Kiki.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po reklamie.
8: Minęła godzina 11 w RMF Classic. Sprawdzamy przewidywania pogodowe. Dziś zachmurzenie mamy duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia zachmurzenie miejscami małe. Na północnym wschodzie Polski opady deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni Celsjusza na północy i zachodzie kraju do 22 na północnym wschodzie oraz w centrum i 25 na południowym wschodzie.
9: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
10: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem. Magda Cielecka.
11: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
12: Zapraszam do RMF Classic. Grzegorz Markowski. Perfekt.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Hej kochani, oglądacie podcast RMF Classic na YouTubie. Także słuchacie nas w naszej porannej, sobotniej audycji. Tak jak zawsze, jak co tydzień, ultra ciekawi ludzie i bardzo fajne rozmowy. Ja sobie myślę nawet, że chyba pomnik jakiś postawię RMF Classic, ponieważ te rozmowy to są rozmowy, o których marzę normalnie w swoim życiu.

0: życiu, ale jest ono tak zajęte, jestem tak zapracowana, że po prostu ja tego życia towarzyskiego nie mam, a moja gościni dzisiejsza kiedyś udawało się nam po nocach dzwonić do siebie i peplać przez parę godzin, no ale dawno tego nie było, więc to dzisiejsze spotkanie jest fantastyczną okazją do tego, żeby popeplać tym razem z wami, pod waszą kontrolką. Ja myślę sobie, że ona jest dla mnie taką Joanną Dark i generalnie byłam przekonana, że wejdzie tutaj w zbroi, bo jest totalnie waleczna i bezkompromisowa. Panie i panowie, Natalia Niemen.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, dzień dobry, hello.
0: Gdzie twoja zbroja jest?
1: Moja zbroja jest niewidzialną. Chociaż ostatnio miałam wielką chęć gdzieś sobie zakupić rodzaj uniformu. Miałam jakiś taki moment trudny, życiowy. Kiedyś były takie...
0: Że jesteś wojowniczka.
1: Tak, tak. I mówię, ja muszę to też wyrazić jakimś uniformem. Kiedyś były w latach 80., 90. sklepy z tymi, w ogóle ze świetnymi ciuchami dla robotników. Nawet moi rodzice to kupowali, ubierali się w to.
0: Robotników?
1: Tak, tak, takie granatowe.
0: Aha, i kombinezony.
1: Takie, nawet nie.
0: BHP, sklep BHP.
1: Coś takiego.
0: Mhm. Ale są
1: spodnie, tak, rozumiesz, taka góra, ale googlowałam i już nie ma takich, że to wygląda jak uniform.
0: Ale są militarne sklepy.
1: Ale to chyba nie wolno, to chyba
0: nie
1: wolno? Żołnierz może.
0: Dlaczego?
1: Nie?
0: Lara Croft mogła.
1: No tak.
0: Słuchaj, ale ty nie potrzebujesz chyba aż tak bardzo zaznaczać tego swoim wyglądem. Po pierwsze, który jest no imponujący. Jesteś, zawsze uważam, że prześliczną kobietą.
1: Dziękuję.
0: Ale mam wrażenie, że dopiero od jakiegoś czasu w ogóle dotarła do ciebie twoja cielesność i kontakt
1: kobiecość
0: z nią.
1: Tak. No dziękuję ci bardzo serdecznie za te przemiłe komplementy. Ja oczywiście przez większość życia uważałam, że jestem brzydka. W dzieciństwie, w okresie nastoletnim to już w ogóle. Nawet mnie za chłopaka brali. Tak, ale wiesz, koleżanki, blondynki, małe zadarte noski i tak dalej.
0: Też to przerabiałam.
1: Wiesz, jak jest.
0: Wiem. No. Ale teraz jesteś prawie blondynką. I to jaką piękną, platynową.
1: Srebrna głowa.
0: Wspaniała.
1: No, ale także, wiesz co, no to niestety się zaczęło w momencie rozpadu mojego małżeństwa i rozpadania się mnie, mojej iluzji, rodzaju iluzji, w jakiej no, doszłam do wniosku rok temu, że żyłam.
0: Do rozmowy z niezwykle wrażliwą artystką Natalią Niemen wrócimy już wkrótce w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
0: Po reklamie.

0: Trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Całość możecie zobaczyć też w formie wideopodcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z Natalią Niemen.
1: Tata to był jeden z takich tatów, ojców, który skupiał się na pracy głównie. Co umiał dawać dzieciom, to dawał i za to mu jestem wdzięczna, ale...
0: Co dawał?
1: Co dawał? No wiesz, co dawał? Znaczy, no, czasem ja po latach sobie, już jak tata zmarł, odczuwałam, no właśnie, przerabiałam to wszystko, tak, ciach i sobie pomyślałam, że no jakbym miała wrócić czas, to bym chciała, żebyśmy częściej po prostu rozmawiali. Pod koniec życia to miało miejsce, pod koniec życia taty, na różne tematy rozmawialiśmy, nawet
0: ale
1: dzwonił do mnie.
0: Miał czas?
1: Myślę, że, że choroba, odchodzi? Tak, choroba go bardziej tak, to więcej pokorę mu dała, jakiegoś takiego skupienia.
0: Tak.
1: Wiesz, także... Jaki powinien być tata? Tata powinien być obecny, no wiem.
0: No tak, no. Niestety jesteśmy obiema córkami z emocjonalnie nieobecnymi ojcami. Tak. Z ojcami, którzy często krytykowali nas.
1: Mnie mój krytykował, wiesz, za co? Za wygląd.
0: Mój też.
1: No jest, no właśnie.
0: Wszystkie koleżanki były ładniejsze, wszystko było... Wszystkie były zdolne, ja nie umiem śpiewać.
1: Masakra.
0: No to ty miałaś grubo. Wydane na lata, wiesz, nauki na fortepianie, gry na fortepianie, to stracone pieniądze, stracone lata.
1: Naprawdę? Takie teksty słyszałaś? Tak. To grubo. No nie, to ja tak nie miałam.
0: Nie. Masakra. No ale czytałam, w którymś z wywiadów powiedziałaś, że tata was krytykował czasami konstruktywnie, ale często nie.
1: To znaczy, to było tak. Ojciec bardzo cenił mnie i moją siostrę młodszą. Uważał, że jesteśmy utalentowane.
0: Ja mam siostrę Norę przyrodnią z drugiego małżeństwa.
1: Chyba Norę, o tym teraz jak mi się zadyndało. No widzisz.
0: Do rozmowy z moją dzisiejszą gościnią Natalią Niemen wrócimy już za chwilę. Oczywiście w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Reklama.
1: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Maja zaprasza w RMF Classic.
1: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic wspaniała artystka i bliska mi osoba, Natalia Niemen.
2: Ten Niemen nieznany.
3: Mniej znany.
2: Dokładnie.
1: No tak, ten mniej znany, ale myślę, że tak naprawdę w większości nieznany.
2: No.
1: Bo jednak bardzo chronił swoją prywatność i też mam wrażenie, że był taki, nie wiem, po prostu chyba stawiał granice bardzo, nie?
2: Nie pozwalał. On był dziwny.
1: Się dość dziwny.
3: On był dziwny. Wodniki są dziwne i pokopane, wiesz. Oni są po prostu tacy, że oni wnerwiają ludzi, bo oni mają kompletnie na odwrót myślenie i skaczą w ogóle...
1: A ty jesteś koziorożec?
3: Nie, no, ja jestem wodnik.
1: Też wodnik.
3: Ja jestem wodnik.
1: Ale czekaj, bo ty już jest stycznia.
3: 24.
1: Tak.
3: Także wiesz, i to on...
1: Wiesz, ja nie znam za bardzo wodników. Znaczy, że z tą świadomością, że to są wodniki.
3: A, rozumiem. Nie, no, wodniki są trochę dziwne, no. Dziwne są i takie, wiesz...
1: Ale jakie? Co?
3: No, po ale, prostu...
1: Mam dobra, nawet nie mów o tacie, mów o sobie.
3: O, dziękuję ci ślicznie. Wiesz co? No właśnie, jakie by tu przykłady podać? Myślimy kompletnie niesztampowo. Mamy pomysły z 4 liter, które po iluś latach okazują się znakomitymi pomysłami.
1: Pod prąd?
3: No pod prąd, tak. I jakby dużo wcześniej
1: zero
3: niż...
1: Zero kompromisów?
3: Tak, przede wszystkim to bezgraniczne ukochanie wolności.
1: Nawet za cenę ostracyzmu?
3: Ja jestem w takim miejscu życia, że tak.
1: Ja cię za to bardzo podziwiam. Bardzo. Nie ukrywam, że śledzę twoje media społecznościowe, czytam twoje nieraz bardzo długie wywody. Bardzo długie, ale bardzo mądre. Czuję, że jest w nich i już wiedza z terapii, i też wiedza z dojrzałości, z rozkminiania wielu lat siebie, swoich błędów. Więc mnie samej daje to dużo otuchy, ale czasami nie ukrywam.
3: Że co? Że,
1: bo
3: że wystawiam
1: czasami,
3: się?
1: Tak, bo czasami się wydaje, że za dużo, za bardzo.
3: Dobra.
1: Na barykadę poszłaś!
3: Wiesz co, to jest... Ja sama dla siebie jestem nieobliczalna i ja czasem nie potrafię tego zatrzymać.
1: A ty żałujesz na przykład?
3: Nie, bo ja mam jakiś wewnętrzny głos i to jest głos... To jest właściwy Bóg. Każdy z nas ma ten głos, tego Boga. Tak jest.
1: Do rozmowy z niezwykle wrażliwą artystką, Natalią Niemen, wrócimy już wkrótce w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
2: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.
11: Jest godzina 12. W samo południe sprawdzamy prognozę pogody. Dziś temperatura maksymalna od 19-20 stopni Celsjusza na północy i zachodzie Polski do 22 na północnym wschodzie oraz w centrum i 25 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam około 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje umiarkowany, okresami dość silny.
12: Lato wśród gwiazd. W RMF Classic.
13: Hello, this is Bryan Adams.
14: This is Cyndi Lauper.
15: Hi, this is Cher.
16: This is Matteo Bocelli. You're listening to RMF Classic.
17: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Maja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic wspaniała artystka i bliska mi osoba Natalia Niemen.
2: Ludzie, o których bym pomyślała, że mają właśnie troszeczkę perspektywiczne bardziej myślenie i myślą też o ludzkości i są empatami, mówią mi, a po co ty ciągle o tej niepełnosprawnej córce mówisz? Jakby, i to jest wodnik, że prosty człowiek powie, a co to atencjuszka, co ty tak ciągle o sobie, a co ty o tym dziecku niepełnosprawnym? A ja wykorzystuję ciężką jakby kwestię, bo to nie jest łatwe dziecko z innymi wyzwaniami mieć, chociaż jest bardzo piękne, ale no umówmy się, to nie jest dziecko zdrowe.
1: Ja myślę, że ci nie sprzyja ani ten kraj, system medyczny, ani bycie samotną matką.
2: Dokładnie, ale wiesz, i teraz dokończę, i teraz rzeczywiście dziwią się, a po co ty się z tym obnosisz? Ja muszę tłumaczyć, znaczy nic nie muszę, ale mam potrzebę, bo też czuję się edukatorką, tłumaczę jak dziecku. Słuchajcie, to

0: I wiesz, co jest przerażające? Ta cała sprawa, gdzie ja zrobiłam chryję z tą hejterką i też zaczęłam dostawać informacje, po co ty ciągle mówisz o Danusi, że jest niepełnosprawna. Dużo się zadziało.
1: Znaczy pewnie zarzucano ci, że robisz się ofiarę i tak dalej.
0: Tak, ten deseń. Mhm. Ale wiesz, ludzie rzeczywiście nie rozumieją i to ja wiem, że to zabrzmi górnolotnie. Ja czytałam przez lata, że wodnik, dla wodnika jest ważna ludzkość, dobro ludzkości, ale ja to po prostu w sobie widzę. Ja nie potrafię tego zatrzymać. Wykorzystuję moje trudne doświadczenia po to, żeby dać ludzkości nadzieję, wsparcie,
1: może odmienić los.
0: Może odmienić kropla drążyska.
1: Może ktoś wreszcie zareaguje, prawda?
0: Wiesz. Także no to jest takie wodnikowanie. Oczywiście nie każdy wodnik taki jest. Tam są te transcendenty, coś ten, tego. Nie znam się na tym. Numerologia i tak dalej. Ale to
1: ewidentnie sobie. Wiesz. To nie jest tylko, dlaczego mówiłam właśnie, że Joanna Dark w zbroi. No. Bo ty jesteś wojowniczka i ty walczysz o wiele rzeczy.
0: Ja jestem. No.
1: Walczysz o sprawiedliwość, karma, walczysz o jakieś granice też dobrego zachowywania się wobec drugiego człowieka.
0: No, żeby źli zamknęli buzię albo poszli na terapię i przestali robić zło, tak po prostu, po przedszkolnemu, no.
1: Do poruszającej rozmowy z Natalią Niemen wrócimy już niebawem w RMF Classic.

0: to Kaja w RMF Classic. Dziś moją gościnią jest wokalistka, poetka i malarka Natalia Niemen. Czy każdy jest w stanie zrozumieć, że kobieta nawet po takich przejściach jak ty, z trójką dzieci, w tym Danusią niepełnosprawną, z którą bo to w sumie nie mówiłyśmy dużo o tym, ale wiem, że spędziłaś 8 tygodni
1: prawie 6
0: tak, w szpitalu przy Danusi, że to jest cały czas praca, tak, przy takim dziecku, że trzeba pracować nad jego ruchowością, nad jego rozwojem, szukać tej pomocy wszędzie, więc to jest taki pełen etat. Ale ty masz jeszcze pasję i mimo, że jesteś kobietą, która jest po rozwodzie i wiem, bo pamiętam, że bardzo przeżyłaś, że twój mąż tak szybko, ojciec trójki waszych dzieci, tak szybko poradził sobie z nowym związkiem i właściwie odstawił ciebie jak taką niechcianą rzecz, przeszkadzającą rzecz. Nie chcę, przepraszam ciebie, Mateusz, tutaj ja nawet nie pamiętam, czy się kiedyś spotkaliśmy. Nie chcę oceniać, ale ja jako kobieta zawsze mimo wszystko bliżej mi do kobiety, a w tym wypadku Natalii. I ty znajdujesz jeszcze czas na pasję. Ty malujesz przepięknie, różnymi technikami. Czasami wręcz mam wrażenie, że masz kreskę witkacą. Masz wspaniały swoje autoportrety. To jest w ogóle genialne. Dziękuję. Ja ci tego talentu tak zazdroszczę, ale nie właśnie niczego. Kobieta, która jest po przejściach i która wszem i wobec mówi, że żyje w celibacie, jednocześnie tworzy erotyki.
1: Co do erotyków, to mi się w roku konia pędzącego czy ognistego faktycznie mi się tak szybko zmienia wszystko obecnie, bo jeszcze pół roku temu i z kimś ostatnio rozmawiałam też z jakąś koleżanką, która miała dokładnie to samo. Nie, wczoraj rozmawiałam, tak, z przyjaciółką z dawnych czasów z Poznania. Dawno się nie słyszałyśmy i obie interesujemy się samopomocą, samorozwojem i ona mówi, wiesz Natuś, ja to pół roku temu to jeszcze tak, o Jezu, tak bym chciała kogoś, o Boże. Ja to samo miałam, a teraz ja mam nawet jakiś rodzaj obrzydzenia, że ja po prostu obrzydzenia, niechęci i tak sobie przypominam, jak to było, jak ja tęskniłam za, wiesz, męskimi ramionami, bliskością, oparciem.
0: Do rozmowy z niezwykle wrażliwą artystką Natalią Niemen wrócimy już wkrótce w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
9: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
10: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic wspaniała artystka i bliska mi osoba, Natalia Niemen. Jesteś taka bardzo prokobieca.
1: Tak, znaczy dużo. No, jest sporo fajnych naprawdę takich dziewczyn, które myślę, że to są...
0: Że darzysz je siostrzanym uczuciem.
1: Tak, ale wiesz, to są na bank spotkania karmiczne, bo spotkania z tymi kobietami, które w ostatnich latach się postawiły na mojej drodze, a ja na ich, były takie dosyć, wiesz, specyficzne, kind of magical, więc to na bank są jakieś karmiczne zależności. Wiesz, ja jestem w takim momencie, że jestem za bardzo wiele rzeczy wdzięczna. Dach nad głową, wynajmuję małe mieszkanie, ale dobrze mi tam.
0: A czy nie mieszkasz z mamą na Żoliborzu?
1: Nie. Znaczy mieszkam na Żoliborzu,
0: to
1: nie jest tajemnica. Tak, ale wynajmuję mieszkanko. Moje dzieci, dwóch dorosłych synów, Danusia oczywiście i grono przyjaciół. Z mężczyznami też się przyjaźnie, kilkoro hetero, ale głównie z gejami, bo z gejami się cudownie przyjaźni. Także wszystkich pozdrawiam, wszyscy wiedzą, o kim mówię. I w tych momentach też, kiedy jest trudno, no bo jak sama wiesz, człowiek często robi minę dobrą do złej gry, ale se musi w poduszkę czasem popłakać, jak nikt nie widzi, żeby emocji nie kisić, to wtedy sobie przypominam o tych ludziach i
0: albo sobie zrobić taką terapię, jak przełknij to.
1: Czyli tańczyć w gorsecie?
0: Ja ci powiem, że na mnie totalne wrażenie zrobiła ta piosenka, obrazek do niej, tekst, siła w ogóle. Ja tam czuję, że tam jest i zemsta, i tam jest wszystko, ale przede wszystkim odwaga.
1: No właśnie, wiesz co, to jest tekst, do którego napisania zainspirowała mnie moja była teściowa, o czym już mówiłam w różnych rozmowach. Ona mi powiedziała pewnego razu, przełknij to.
0: Wiesz, kiedy pierwszy raz usłyszałam twoją piosenkę Przełknij to, to pomyślałam sobie, oho, tu nikt niczego nie zamiata pod dywan. Bo ta piosenka jest jak rozmowa. Rozmowa, którą wiele osób praktycznie boi się rozpocząć. A ty ją zaczęłaś odważnie, szczerze, bez make-upu na emocjach. To jeden z twoich najbardziej osobistych utworów, który mówi o tym, co często dzieje się po cichu w czterech ścianach, albo w głowie, w sercu. I mówi to tak, że człowiek nagle czuje, okej, nie jestem sam. Panie i panowie, Natalia Niemen, w RMF Classic i Przełknij to.

0: reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
10: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
11: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: wracamy do rozmowy z Natalią Niemen.
1: No dobra, kochana. Tak dotarłyśmy do brzegu. Co byś chciała naszym słuchaczom powiedzieć?
2: Chciałabym powiedzieć banał, który zawsze mówię i sobie. Kochaj siebie, broń siebie, traktuj siebie jak najważniejszą osobę na świecie. Nie w kontekście bycia egoistą i olewania innych ludzi, ale po prostu nie pozwól siebie krzywdzić, nie pozwól zadawać sobie bólu przez ludzi złych. No właśnie, jesteś ważna, kochaj siebie jak najlepszy rodzic dziecko.
1: No, wspaniałe. No i co powiecie? Grubo, co? Aczkolwiek bałam się, że będzie grubiej.
2: Ja też.
1: Kochani, bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Natalka, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Życzę zdrowia całej twojej rodzinie.
2: Dziękuję.
1: I tobie siły. Ale czasami też, żebyś nie musiała jej w ogóle używać, żeby twoje życie jednak dało ci też tą przestrzeń do odetchnięcia i spokoju i zadowolenia po prostu z tego świata, który jest, jak wiemy, dziwny, ale ludzi dobrej woli jest więcej.
2: Dokładnie.
1: Mam nadzieję, że wy się ze mną spotkacie za tydzień. Zapraszam serdecznie. Myślę, że będzie to równie interesująca rozmowa, aczkolwiek zupełnie z innej bajki. Bo ja lubię sobie tak pożonglować. Dziękuję, Natalia. Uważam ciebie za bardzo mądrą, piękną, wspaniałą i inspirującą kobietę. Dziękuję.
2: Dziękuję, królowo.
1: A teraz, kochani, w RMF Classic utwór, który jest jak serce polskiej muzyki. Czesław Niemen i Dziwny jest ten świat. Piosenka, która od ponad pół wieku mówi nam, że w naszym świecie wciąż mieści się niestety wiele zła, ale też, że warto wierzyć w dobro, bo nawet jeśli czasem trudno je dostrzec, to przecież ludzi dobrej woli jest więcej. I wiesz, Natalka, kiedy śpiewasz ten utwór na koncertach, to on nabiera, przynajmniej dla mnie, nowego światła, bo w twoim głosie jest i pamięć i o ojcu, i twoja własna prawda. To niezwykłe, jak ta pieśń, tak mocno związana z twoim tatą Czesławem, żyje dalej dzięki tobie, jakbyście prowadzili ze sobą rozmowę ponad czasem. Posłuchajmy zatem Dziwny jest ten świat i Czesław Niemen w RMF Classic.
3: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: Po reklamie.
15: Sobota zaczęła się z dużą ilością chmur, ale z biegiem dnia będzie coraz więcej przyjaźni, a miejscami nawet wyjdzie słońce. Dziś mocniej daje o sobie znać wiatr, zwykle w porywach do 60, a nawet 70 km na godzinę. Na północnym wschodzie może osiągnąć nawet do 110 km na godzinę.
16: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
17: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
18: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
19: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
20: Joanna Sinelli i Sonia Biluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
21: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Magiczna muzyka z filmu Niekończąca się opowieść otworzyła tę godzinę. Po niej usłyszeliśmy utwór z filmu Kroniki portowe. Tej opowieści nie będzie końca, bo muzycznie jeszcze przed nami wiele wrażeń. Tu Julia Sarzyńska. Wakacje dobiegają końca, więc tym bardziej warto czerpać z wypoczynku do ostatniej kropelki. Do czego gorąco Was zachęcam.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Każdy ma swój sposób na wypoczynek. Jedni wolą aktywnie spędzać wolny czas, inni marzą tylko o ciszy, spokoju i wygodnej kanapie. Przez najbliższe godziny postaram się zadbać o jednych i o drugich. Rozpocznę od podzielenia się najpiękniejszą muzyką. Już teraz w niezwykłej piosence z filmu Rush usłyszymy Erika Claptona. Aż ciepło, pomimo tej pogody, robi się na serduszku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
8: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
15: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
16: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Po reklamie.

0: Preludium C-Duriana Sebastiana Bacha usłyszeliśmy w RMF Classic. Po nim wybrzmiał menuet z Symfonii Londyńskiej D-dur nr 107 Józefa Haydna. Ta muzyczna opowieść zamieni się teraz w literacką, sycylijską podróż. W nią zabierze nas Łukasz Wojtusik.
1: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
2: Dziś do czytania w hamaku proponuję Sycyliadę, najnowszą powieść Daniela Wyszogrodzkiego. Muszę przyznać, że trudno o lepsze literackie towarzystwo na wakacje. To jest książka, która jest jednocześnie podróżą, spotkaniem, a także bardzo kameralną opowieścią z wielkim finałem w Taorminie, w słynnym antycznym Teatro Greco. Fabuła samej książki wydaje się dość prosta. Polakko, polski pisarz, który od lat mieszka na Sycylii, spotka po długiej przerwie Gaję, przyjaciółkę i jednocześnie dawne zauroczenie z młodości. Ona do niego przyjeżdża z bagażem wspomnień i z własną historią, a on pokazuje jej swoją Sycylię. Nie taką z turystycznych folderów i nie taką z Ojca Chrzestnego. To Sycylia pełna kontrastów, niejednoznaczna, czasem mroczna, a jednocześnie zachwycająco piękna. Czytając szybko jednak okazuje się, że Sycyliada jest przede wszystkim wielką rozmową o życiu, sztuce, o miłości, o samotności, o tym, kim chcielibyśmy być, a kim ostatecznie się staliśmy. Bohaterowie konfrontują się ze swoją przeszłością, próbują zrozumieć własne wybory, zmierzyć się z traumami, które nigdy do końca nie zniknęły. I to jest książka zbudowana w większości z dialogów, ale ważne są w tej książce rzeczy niewypowiedziane. Właśnie to, co pozostaje między słowami, wydaje mi się największą siłą tej powieści Daniela Wyszogrodzkiego. To może być także dla was, nie tylko w hamaku, jedna z ciekawszych lektur tego lata. Taką mam nadzieję. A wy co polecacie nam do czytania w hamaku? Zbieram wasze propozycje. Redakcja @rmfclassic.pl, a najciekawsze nagradzam hamakiem i książką. Redakcja@rmfclassic.pl. Czekam na wasze literackie propozycje.
1: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
0: Włoska tajemnica zmieni teraz nieco oblicze. Powitajmy na antenie Stinga w piosence Englishman in New York.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Jakże to znany koncert klarnetowy i jakie nietypowe wykonanie. Rok 1956, kiedy klasyka i jazz nie mają prawa się jeszcze ze sobą spotykać. A tutaj swingujący Benny Goodman i bostońscy filharmonicy pod dyrekcją Charlesa Mincha. A płyta RCA Living Stereo z nagrania w 1956 roku. Jak to się stało? O tym też opowiem.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też. To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Castorama!
12: W teorii okazje na ogród się skończyły.
11: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

Słuchacie RMF Classic. Przed nami Taylor Swift w piosence z piątej części Toy Story. Zabawki Pixara zdecydowanie nie wybierają się jeszcze na emeryturę. Piąta część kultowej animowanej serii zarobiła już na świecie ponad milion dolarów. Przepraszam, ponad miliard dolarów. Całkiem nieźle, jak na zabawki, które ożyły na ekranie ponad 30 lat temu.

To była muzyka Ennio Morricone z filmu Zawodowiec. Z Francji, gdzie rozgrywa się akcja Zawodowca, przenieśmy się do Polski, bo dziś ruszają aż 3 festiwale teatralne, a każdy z nich zupełnie inny. W stolicy zaczyna się Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Będą spektakle, koncerty, spotkania autorskie, wykłady i spacery po żydowskiej Warszawie. Już dziś można zobaczyć dziedzictwo Roberta Talarczyka, oparte między innymi na prozie Singera. W stolicy wsiadamy w pociąg i jedziemy nad morze. Tam startuje pierwszy w Polsce festiwal teatru dokumentalnego Sopot Nonfiction. Na początek Bzik kolonialny. Performatywne czytanie reportażu Grzegorza Łysia o kolonialnych ambicjach II Rzeczypospolitej. Później pojawi się opowieść o radykalizacji młodych mężczyzn, czyli spektakl Chłopcy Macieja Waltera. Mnie szczególnie ciekawi projekt Lucy, który stawia pytanie o etyczne konsekwencje naukowego eksperymentu z udziałem zwierząt. Z północy przenosimy się na południe, do Częstochowy, która dziś oddaje stary rynek kulturze alternatywnej. 6. edycja festiwalu EFKA odbywa się pod hasłem Troska i łączy teatr, muzykę i sztuki wizualne. To festiwal jednodniowy, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. To był taki mini przewodnik po festiwalach teatralnych. A teraz czas na przewodnik po orkiestrze Benjamina Brittena. To utwór, w którym każdy z instrumentów staje się przez chwilę głównym bohaterem.

0: Reklama.
1: Gastorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
7: Po reklamie.
8: Dziś pogoda będzie trochę w kratkę. Temperatura wyniesie od 19 stopni na północy i zachodzie, przez około 22 stopnie w centrum, do 25 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W wielu miejscach przelotnie popada i zagrzmi. Możliwy jest też grad. Parasol nie będzie potrzebny na krańcach południowo-wschodnich Polski.
9: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
10: Hi, this is James Newton Howard.
11: This is Daniel Pemberton.
12: Justin Hurwitz.
13: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
14: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Wyszliśmy ze świata snów, chociaż kto widział tę produkcję, ten wie, że to wcale nie jest takie proste. A w ten świat wprowadziła nas muzyka Hansa Zimmera z filmu Incepcja Christophera Nolana. Tak, tego samego reżysera, który stworzył Odyseję. 15 lat temu Incepcja zdobyła 4 Oscary. Zobaczymy, czy ten wynik w przyszłym roku pokona Odyseja. Tu Julia Sarzyńska. Zapraszam Was na kolejne godziny odpoczynku.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Prawda jest taka, że nie ma dobrego odpoczynku bez wspaniałej muzyki. W związku z tym już teraz na antenę wpłynie dostojny łabędź z karnawału zwierząt Camila Saint-Saansa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polsk produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
16: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
0: Po reklamie.

The Fellowship, czyli wspólnota. Tak Ann Nikitin zatytułowała jeden z głównych tematów muzycznych serialu Niewybrani. I nie bez powodu. Bohaterka tej opowieści żyje w odizolowanej sekcie religijnej. Świat surowych zasad zaczyna się jednak rozpadać, kiedy pojawia się w nim tajemniczy człowiek z zewnątrz. Posłuchajmy w RMF Classic The Fellowship.

0: To była muzyka Jamesa Hornera z filmu Avatar. Opowieści o tajemnicach mieszkańców planety Pandora. A już teraz Natalia Ryba, jak co tydzień, odkryje z nami tajemnice świata internetu. Tym razem udamy się w filmową, górską wycieczkę.
1: Ryba w sieci. Najciekawsze zakamarki internetu przeszukuje Natalia Ryba.
2: W dzisiejszym odcinku taki temat newsowy z naszego podwórka polskiego, ponieważ dosłownie parę dni temu pojawiły się pierwsze zdjęcia z filmu Wanda i już wiadomo, kto wcieli się w jedną z największych legend polskiego himalaizmu. Ja wam muszę powiedzieć, że jest to Kasia Wajda i ja wiem, że to jest Kasia Wajda już od jakiegoś czasu, ponieważ powiedziała mi to na Mastercard of Camera, kiedy miałam z nią tam rozmowę, ale oczywiście no nie mogłam nikomu tego powiedzieć, ale teraz już wam mogę powiedzieć, że to będzie ona. Ja uważam, że to jest fantastyczny wybór, bo to jest bardzo plastyczna, bardzo wyrazista aktorka. Reżyserem tego filmu będzie Adrian Panek. Możemy go kojarzyć na przykład z takich filmów jak Simona Kossak, reżyserował też serial Patty i serial świetny zresztą Kruk. Wanda opowie o pionierskiej wyprawie na Gasherbrum 3, która ponad 50 lat temu przeszła do historii światowego himalaizmu. Na tych fotografiach, które zobaczyliśmy z planu, widzimy Wajdę w górskiej scenerii, w charakteryzacji nawiązującej do lat 70. Film skupi się nie tylko na samym zdobywaniu szczytów, ale także na walce o miejsce kobiet w świecie zdominowanym wówczas przez mężczyzn. Jaką my mamy tam obsadę, kochani? Bo jest również Vanessa Aleksander, jest Dorota Pomykała, jest Jan Frycz. Ta historia, historia Wandy Rutkiewicz, do dziś inspiruje kolejne pokolenia. Była pierwszą Polką na Mount Everest i pierwszą kobietą, która zdobyła K2, najtrudniejszą technicznie górę, jeżeli chodzi o ośmiotysięczniki. Teraz jej niezwykła droga trafi na ekran w fabularnej odsłonie, w roli głównej właśnie Kasia Wajda, bardzo ciekawa propozycja. Zapowiedziana jest premiera tego filmu na luty 2027. I jeżeli pierwsze zdjęcia i taka bardzo dobrze zapowiadająca się obsada są zapowiedzią tego, co zobaczymy w takim finalnym produkcie, to wydaje mi się, że możemy oczekiwać jednej z najciekawszych polskich premier przyszłego roku. A jeżeli chcielibyście się do tego filmu przygotować trochę bardziej, to mogę wam polecić na YouTubie, dostępne dla każdego, taką serię dokumentów właśnie o naszych najwybitniejszych polskich himalaistach. Jak sobie wpiszecie w YouTube Wanda Rutkiewicz, to jest jedna z pierwszych propozycji, jakie się pojawia. I tam jest przeciekawy dokument pokazujący właśnie jej drogę, jak to się stało, że znalazła się w ogóle na szczytach tych najwyższych gór na świecie.
1: Ryba w sieci w RMF Classic.
0: Zdobywać szczyty można nie tylko te górskie. Zapraszam was na szczyt muzycznych doznań. Przed nami Fernando w wykonaniu Cher i Andiego Garcia z filmu Mamma Mia, Here We Go Again.

0: reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
0: Po reklamie.

Tombure francuskiego kompozytora Jean-Philippe Rameau usłyszeliśmy w RMF Classic. A teraz pozostańmy we Francji i wyobraźmy sobie Paryż pod koniec lat 50. Młody krytyk filmowy Jean-Luc Godard patrzy, jak jego koledzy z redakcji zaczynają odnosić sukcesy w kinie. A on wciąż czeka na swój pełnometrażowy debiut. W końcu dostaje szansę i rusza na ulicę miasta kręcić Do utraty tchu. Właśnie o tych kilkunastu szalonych dniach opowiada nowa fala Richarda Linklatera. To trochę filmowa podróż w czasie. Czarno-białe zdjęcia, Paryż z 1959 roku i plan, na którym Godard potrafił wymyślać sceny właściwie na bieżąco. Z tego kontrolowanego chaosu powstał film, który później zmienił sposób myślenia o kinie. A Linklater zagląda za kulisy tej rewolucji i pokazuje ją z dużą dawką humoru. Zanim Do utraty tchu stało się klasykiem, było przecież po prostu pomysłem grupy młodych ludzi, którzy postanowili zrobić film po swojemu. Już teraz na naszą antenę zawita muzyka z wielkiego ekranu. Przed nami piosenka Roya Orbisona z filmu Pretty Woman.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Po reklamie. Towarzysz w podróży. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka filmowa i klasyczna, orkiestry symfoniczne i instrumentalne solówki, operowe arie i popowe piosenki. W RMF Classic bardzo cenimy różnorodność. A nawet w czasie wolnym, jadąc rowerem czy leżąc na trawie, warto jest słuchać najpiękniejszej muzyki. Do tego Was nieustannie zachęcam. Julia Sarzyńska.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Jedną z form odpoczynku jest spacerowanie. Bezwiednie, bez głębszego celu, ale można też spacerować do czegoś. Na przykład do miejsca spoczynku. O takim miejscu opowiem Wam już niebawem. Najpierw, zanim się wygodnie rozsiądziemy, możemy zatańczyć w rytm muzyki z filmu Dirty Dancing.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu czeka nas podróż u boku równie pięknej, co i utalentowanej, fantastycznej aktorki Scarlett Johansson. Wysłuchamy muzyki z produkcji takich jak Zaklinacz Koni i Dziewczyna z Perłą, ale nie zabraknie też tych wielkich hollywoodzkich blockbusterów, w tym chociażby serii Avengers czy muzyki z obrazu Jurassic World – Odrodzenie.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
15: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
16: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: To było preludium suity z czasów Holberga. Muzykę Edwarda Grieg'a wykonali filharmonicy berlińscy pod batutą Herberta von Karajana. A już teraz, zmieniając nieco klimat, odwiedzimy dwa miejsca, w których ugości nas bohater powiastki filozoficznej dla dzieci i dorosłych.
1: Relaks na ławeczce z RMF Classic.
0: To postać wyjątkowa, więc i ławeczki, przy których można go spotkać, także są wyjątkowe. Pierwsza znajduje się w polskiej nadmorskiej wsi Rewalu. Spośród wielu atrakcji wypoczynkowej miejscowości to właśnie rzeźba Małego Księcia i Róży staje się częstym obiektem zainteresowania i celem podróży turystów. Jak już mówiłam, ta ławka jest wyjątkowa. Bohater nie siedzi, ale stoi na planecie, a towarzyszy mu róża. Dookoła rzeźby, niczym pierścień planetarny, rozpościera się ławka, na której można przysiąść, zaciągnąć się nad morskim powietrzem i posłuchać opowieści o przyjaźni, miłości i odpowiedzialności. Może jeszcze w te ostatnie wakacyjne dni uda Wam się wybrać nad morze i odwiedzić Małego Księcia oraz jego róże?
1: Relaks na ławeczce z RMF Classic.
0: A teraz opowiem o innym miejscu, w którym także można spotkać tego literackiego bohatera. Mały książę zamieszkuje ulicę Manhattanu od zaledwie 3 lat. I tutaj nie do końca jest to ławeczka. Bohater siedzi na murku, zapatrzony w niebo. Miejsce jego pobytu nie jest przypadkowe. Antoine de Saint-Exupéry właśnie podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych napisał Małego Księcia, a książka po raz pierwszy została wydana w Nowym Jorku w 1943 roku. Dokładnie 80 lat później bohater powrócił do miasta, w którym zaczęła się jego podróż do czytelników na całym świecie. Udajmy się teraz w kolejną podróż. Tym razem miłosną historię opowie nam Wojciech Młynarski. Posłuchajmy utworu Bynajmniej.
2: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem? Za panią, bynajmniej, za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej, przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.

pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy. Kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. U pani proszę panią w życiu, wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią,

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Jakże to znany koncert klarnetowy i jakie nietypowe wykonanie. Rok 1956, kiedy klasyka i jazz nie mają prawa się jeszcze ze sobą spotykać. A tutaj swingujący Benny Goodman i bostońscy filharmonicy pod dyrekcją Charlesa Mincha. A płyta RCA Living Stereo z nagrania w 1956 roku. Jak to się stało? O tym też opowiem.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Tak zakręconej loteriady.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.

Już za chwilę w RMF Classic usłyszymy utwór Happy Together zespołu The Turtles. Piosenka w 1967 roku zepchnęła z pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów Penny Lane Beatlesów. Posłuchajmy, czym sobie na to zasłużyła.

Usłyszeliśmy Grzegorza Markowskiego w temacie z serialu 07 Zgłoś się. Odbiegając nieco od tego muzycznego motywu, mam ważną informację. Dziś rocznicę urodzin obchodzi Claude Debussy. Francuski kompozytor przyszedł na świat w 1862 roku i z czasem zrobił w muzyce niemałe zamieszanie. Początkowo jego utwory potrafiły szokować paryskie środowisko. Brzmiały po prostu inaczej niż to, do czego przywyknięto. Debussy rozluźnił obowiązujące od stuleci reguły harmonii i zaczął traktować brzmienie, trochę jak malarz traktuje kolory. Zresztą sztuki plastyczne były dla niego ważną inspiracją. Zamiast prowadzić melodię tam, gdzie słuchacz się tego spodziewa, budował nastrój, operował barwą, światłem i cieniem. Dziś nazywamy go prekursorem impresjonizmu w muzyce, choć co ciekawe, sam Debussy za określeniem impresjonista szczególnie nie przepadał. A jego muzyka, kiedyś uznawana za zbyt nowatorską, dziś należy do klasycznego kanonu. Posłuchajmy teraz jednego z najbardziej znanych utworów Claude'a Debussy. Przed nami w RMF Classic miniatura fortepianowa Światło Księżyca.

0: reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo.
5: Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowi.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
11: Sanostol.
12: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
11: Sanostol?
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: Ten motyw muzyczny może wam też skojarzył się z piosenką Lana Del Rey Video Games, ale tym razem był to fragment ścieżki dźwiękowej z 4. sezonu serialu Westworld. Tym akcentem rozpoczynamy ostatnią już godzinę wspólnego odpoczynku. Zostańcie ze mną, Julia Sarzyńska.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: W tej godzinie towarzyszyć nam będą drzewa, liście i śpiew ptaków. Powrócimy na łono natury i doświadczymy jej w spokoju, różnymi zmysłami. Przed tą podróżą nacieszmy się wspaniałą muzyką. Przed nami Tina Turner w piosence z filmu Mad Max pod kopułą gromu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
16: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
16: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
17: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: Castorama!
19: W teorii okazje na ogród się skończyły.
18: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: To było Mietwegnügen, Polka Schnell op. 228 Eduarda Straussa. Z tej szybkiej Polki zwalniamy nieco kroku. Jadwiga Polus opowie nam, dlaczego nie zawsze warto się śpieszyć. Tym bardziej wtedy, kiedy jesteśmy w lesie.
1: Leśne kąpiele. Zaprasza Jadwiga Polus.
2: W czasach, gdy niemal wszystko mierzymy liczbą kroków, kilometrów czy spalonych kalorii, leśna kąpiel proponuje coś zupełnie odwrotnego. Nie pyta, jak daleko doszliśmy, pyta, czy naprawdę byliśmy obecni. Typowa sesja Shinrin-yoku trwa od 2 do 3 godzin. W tym czasie uczestnicy pokonują zaledwie 2, czasem 3 kilometry. Dla wielu turystów to zaskoczenie, ale właśnie o to chodzi. W Japonii mówi się, że lasu nie należy zdobywać, trzeba pozwolić mu działać. Certyfikowani przewodnicy Forest Therapy Guides prowadzą niewielkie grupy i nie opowiadają o gatunkach drzew ani historii regionu. Ich zadaniem jest zapraszanie uczestników do prostych doświadczeń. Czasem proszą, by przez kilka minut obserwować światło przesuwające się między liśćmi. Innym razem zachęcają do dotknięcia kory kilku różnych drzew albo do wsłuchania się w dźwięki dochodzące z różnych odległości. Psychologowie środowiskowi opisują to zjawisko jako odbudowę uwagi. Nasz mózg nie musi już nieustannie filtrować sygnałów drogowych, ekranów czy reklam. Zamiast tego może odpocząć, angażując tak zwaną uwagę mimowolną, naturalnie przyciąganą przez dźwięki i obrazy przyrody. Co ważne, leśna kąpiel nie wymaga szczególnej kondycji ani specjalistycznego sprzętu. W Japonii uczestniczą w niej dzieci, seniorzy i osoby wracające do zdrowia po chorobie. Najważniejsze jest jedno – zwolnić tempo. I może to jest największy luksus współczesnych wakacji? Nie egzotyczny kierunek podróży, ale taka godzina, podczas której nikt nie każe nam nic robić, a my nie potrzebujemy się śpieszyć.
1: Leśne kąpiele. Zaprasza Jadwiga Polus.
0: Zdarza wam się chodzić tak zwyczajnie, bez pośpiechu, ale z dużą uważnością na otaczający świat przyrody? Doświadczenie to jest naprawdę wyjątkowe i w moim przekonaniu bardzo potrzebne. Potrzebna do życia jest także muzyka. Nie sądzicie? Co byśmy bez niej zrobili? Przed nami w RMF Classic zespół, którego chyba nikomu nie muszę przedstawiać. The Rolling Stones.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu czeka nas podróż u boku równie pięknej, co i utalentowanej, fantastycznej aktorki Scarlett Johansson. Wysłuchamy muzyki z produkcji takich jak Zaklinacz Koni i Dziewczyna z Perłą, ale nie zabraknie też tych wielkich hollywoodzkich blockbusterów, w tym chociażby serii Avengers czy muzyki z obrazu Jurassic World – Odrodzenie.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
12: How good is that?
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej Udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
14: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.
18: Za chwilę w RMF Classic utwór We Never Dated, czyli historia miłosna, w której zabrakło jednego szczegółu – relacji. Somber śpiewa piosenkę o tęsknocie za kimś, z kim właściwie nigdy nie był. Utwór usłyszymy także w serialu Off Campus.

To była muzyka Ennio Morricone z włosko-hiszpańskiego westernu Dobry, Zły i Brzydki. Mam nadzieję, że udało Wam się dziś nieco zrelaksować przy najpiękniejszej muzyce, literackiej opowieści, wypoczynku na ławeczkach, buszowaniu po sieci i leśnej kąpieli. Oczywiście zapraszam na program muzyczny Tytusa Hołdysa, który rozpocznie się niebawem. A my godzinę 17 zakończymy z hiszpańskim przytupem. Najpierw usłyszymy Asturias z suity hiszpańskiej Izaaka Albenisa. Po tym wybrzmi wstęp do trzeciego aktu Carmen, opery francuskiego kompozytora Georgesa Bizeta, której akcja jednak rozgrywa się w południowej Hiszpanii. Ten klimat zresztą świetnie oddaje muzyka. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia jutro po godzinie 14 w Ogrodzie Botanicznym. Kłaniam się, Julia Sarzyńska.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
17: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
0: Po reklamie.
18: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

Tytus Hołdys, kłaniam się i zapraszam na przedostatnią już wakacyjną podróż z gwiazdą. Gwiazdą, której blask z każdym rokiem lśni coraz bardziej. A przecież ta aktorka swoją karierę w Hollywood rozpoczęła będąc jeszcze małą dziewczynką w roku 1994, kiedy to miała zaledwie 9 lat. Dziś to filmy właśnie z jej udziałem zarobiły ponad 15 miliardów dolarów na całym świecie, co jest drugim wynikiem w historii. Łącznie zdobyła ona ponad 100 nominacji do najróżniejszych filmowych nagród, w tym otrzymała 2 nominacje do Oscara, ma też na koncie 5 nominacji do Złotego Globu oraz 3 nominacje do nagród Gildii Aktorów. Choć jej nazwisko przywołuje na myśl skandynawskie lądy, w końcu jej ojciec jest Duńczykiem, to ona sama upiera się, aby to nazwisko wymawiać po angielsku. W końcu urodziła się w Stanach, a dokładniej w Nowym Jorku. Posiada jednak podwójne obywatelstwo, a korzenie ma nawet polskie. Filmografia jej jest piękna i jakże bogata, zatem dziś w programie pojawi się muzyka z filmów takich jak Zaklinacz Koni, Dziewczyna z Perłą, Jojo Rabbit, Historia Małżeńska, a nawet Jurassic World Odrodzenie. A ten wieczór rozpoczynamy od superbohaterskiego spotkania na szczycie. Muzyka Alana Silvestriego do filmu Avengers wybrzmiała na naszej antenie. Z tym światem się jeszcze nie rozstajemy. Przed nami kolejne muzyczne tematy z tego uniwersum, z filmów o Avengersach, z filmów, w których to właśnie nasza dzisiejsza gwiazda wcieliła się w postać Czarnej Wdowy. Nikt z nas nie wiedział, jak ci Avengersi w finale wyjdą. Plan zdjęciowy to było istne szaleństwo, ale czasem musisz zwyczajnie zaufać producentom, uwierzyć w to, że wiedzą, co robią. A nasi, jak widać, wiedzieli doskonale. Mówiła już po premierze pierwszych Avengersów Scarlett Johansson. To właśnie u jej boku będziemy dziś przemierzać świat kina oraz muzyki filmowej. Kolejne tematy z tych filmowych Avengersów to część pierwsza, a także muzyka z produkcji Avengers Koniec Gry i później od razu muzyczny świat Czarnej Wdowy. Scarlett, prowadź!

0: reklamy.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Po reklamie.

W radiu RMF Classic trwa wakacyjna podróż z gwiazdą. Dziś tą gwiazdą, która nas po świecie kina oraz muzyki filmowej oprowadza, jest Scarlett Johansson, wspaniała aktorka, w której filmografii znajdziemy tytuły zarówno skromne i mniejsze, jak i też te wielkie hollywoodzkie blockbustery. Od tego drugiego rodzaju kina rozpoczęliśmy to dzisiejsze spotkanie. W programie pojawiły się kompozycje z produkcji Marvela. To była muzyka zarówno z serii Avengers, czyli utwory Alana Silvestriego, jak i z obrazu Czarna Wdowa. Autorem tej ścieżki był z kolei Lorne Balfe. Jeśli chodzi o Czarną Wdowę, nie trzymaliśmy się kurczowo jedynego konkretnego komiksu czy też wątku. Czarna Wdowa ma w końcu na koncie tysiące różnych historii, więc wybór właściwego kierunku dla tego filmu wcale nie był taki oczywisty. Ja myślałam o czymś bardziej skromnym, o czymś intymnym. Z kolei producenci oczekiwali prawdziwie wielkiej opowieści. I w finale te dwie skrajne wizje się ze sobą zderzyły. Udało nam się znaleźć złoty środek. Tak właśnie powstała ta Czarna Wdowa, wspomina Scarlett Johansson. Ta produkcja była, poza Stanami, kręcona w naprawdę wielu różnych miejscach, od Norwegii, przez Anglię, Węgry, a nawet Maroko. I taka filmowa wędrówka Scarlett przywołuje na myśl ten pierwszy film z jej udziałem. Obraz Małolat. Jest to historia chłopca, który postanawia znaleźć sobie nowych rodziców. Wyrusza więc w podróż po całym świecie w poszukiwaniu takiego idealnego domu, a w tej drodze wspiera go niezwykły anioł stróż. W tej roli sam Bruce Willis. Muzykę do tego obrazu skomponował Mark Scheinman. Posłuchajmy proszę fragmentów tej właśnie ścieżki dźwiękowej.

Muzyka Marka Szajmana, obraz North, Małolat w reżyserii Roba Reinera. To produkcja z roku 1994. To właśnie ten obraz stanowił hollywoodzki debiut naszej dzisiejszej gwiazdy Scarlett Johansson, która zagrała tu jedną z ról drugoplanowych. Rob był wspaniały i opiekuńczy. Nie mogłam sobie wymarzyć lepszego startu w tej branży. To właśnie Małolat sprawił, że całym sercem pokochałam tę pracę. Pokochałam życie na planie. Dziś nie wyobrażam sobie innej drogi, mówiła swego czasu Scarlett Johansson w rozmowie z lokalnym nowojorskim oddziałem telewizji ABC. Małolata kręcono zresztą zarówno w Nowym Jorku, jak i w Los Angeles, ale też i na Hawajach czy Alasce, w tym przy Zatoce Księcia Williama. To właśnie tam 28 marca 1964 roku doszło do gigantycznego trzęsienia ziemi o sile 9,2 w skali Richtera. Do dziś trzęsienie to uważa się za drugi co do wielkości wstrząs w historii pomiarów od 1900 roku. O początkach hollywoodzkiej kariery Scarlett Johansson nie sposób jest mówić bez wspomnienia o jeszcze jednym konkretnym tytule. Filmie, w którym zagrała ona u boku samego reżysera tej produkcji, wielkiego Roberta Redforda. Miałam zaledwie 11 lat, kiedy Robert obsadził mnie w Zaklinaczu koni. Każdego dnia przed rozpoczęciem zdjęć poświęcał czas, by ze mną usiąść i z wyczuciem przeprowadzić mnie przez emocje mojej bohaterki oraz to, co prowadziło do danej sceny. Bez względu na to, jak napięty był grafik, nigdy nie dał mi odczuć pośpiechu. Za każdym razem tworzył przestrzeń na to, abym mogła wszystko dobrze zrozumieć. Będę mu już zawsze wdzięczna za jego wiarę we mnie, jego dobroć oraz sposób, w jaki zachęcał nas, aktorów, do podejmowania twórczego ryzyka. Wspominała Roberta Redforda Scarlett Johansson po jego odejściu w zeszłym roku. W radiu RMF Classic pora na muzykę z filmu Zaklinacz koni. To ścieżka dźwiękowa Thomasa Newmana.

Radio RMF Classic, wakacyjna podróż z gwiazdą. Dziś świat kina i muzyki filmowej. Przemierzamy u boku dwukrotnie nominowanej do Oscara znakomitej aktorki Scarlett Johansson. Za nami muzyka Zaklinacza Koni. To ten wczesny etap jej kariery, ale też etap, który utorował jej drogę do obecnej pozycji. Takim kolejnym, na pewno przełomowym rokiem dla Scarlett był rok 2003. To właśnie wtedy w kinach pojawiły się dwie jakże różne produkcje, ale też i produkcje jakże ważne, biorąc pod uwagę to, co za sobą dalej pociągnęły. Jeden obraz to film Między słowami w reżyserii Sofii Coppoli. Piękna, ponadczasowa historia z tymi wspaniałymi kreacjami zarówno samej Scarlett, jak i nominowanego za swą rolę do Oscara Billa Murraya. Zdjęcia do tego filmu powstawały w Japonii, przede wszystkim w Tokio, ale też i w Kioto, na terenie tamtejszego chramu, czyli tradycyjnej świątyni słynącej z tych monumentalnych czerwonych bram i bajkowych wręcz ogrodów. 27 dni zdjęciowych. Tyle czasu zajęło Sofii nakręcenie Między słowami. Budżet produkcji wyniósł ledwie 4 miliony dolarów. No, na dzisiejsze standardy, też i biorąc pod uwagę zaangażowane nazwiska, rzecz niebywała i chyba nie do powtórzenia. Tym drugim ważnym tytułem, jaki swoją premierę miał w tym samym czasie, był obraz, poniekąd dosłownie, do którego muzykę skomponował Alexandre Desplat. Tym dziełem była oczywiście Dziewczyna z perłą, produkcja, z której tematy tego francuskiego kompozytora już teraz poprowadzą nas dalej w głąb aktorskiego dorobku Scarlett Johansson.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
15: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic.

Alexandre Desplat i jego przepiękna muzyka z filmu Dziewczyna z perłą to te kompozycje przed momentem wybrzmiały na antenie radia RMF Classic podczas tej przedostatniej już wakacyjnej podróży z gwiazdą. Tą dzisiejszą gwiazdą jest Scarlett Johansson. Pozostajemy w klimacie kina kostiumowego. W tym gatunku Scarlett także potrafi się w końcu odnaleźć naprawdę świetnie, czego kolejnym doskonałym przykładem jest obraz Kochanice Króla. Jest to porywająca dworska opowieść o namiętności, władzy i rywalizacji dwóch sióstr o względy króla Henryka VIII. Film nakręcony na podstawie powieści autorstwa Philippe Gregory, przez wielu określanej mianem królowej brytyjskiej fikcji historycznej. Podobnie jak w przypadku Dziewczyny z perłą, którą kręcono przede wszystkim w Amsterdamie, w Holandii, ale również i w Belgii czy Luksemburgu, tak samo Kochanice Króla powstawały w miejscach ściśle związanych z tłem przedstawianej tu opowieści. I tak większość zdjęć zrealizowano w historycznych zakątkach Anglii, dbając o jak najwierniejsze oddanie klimatu epoki Tudorów. Zamiast budować dekoracje w studiu, ekipa postanowiła na realizację zdjęć w autentycznych, kilkusetletnich posiadłościach, klimatycznych dworach oraz surowych zamkach rozsianych po malowniczych hrabstwach Kent, Wiltshire i Derbyshire. Tę atmosferę jeszcze bardziej podkreśliła nam ścieżka dźwiękowa autorstwa Paula Cantellona. Czas na muzykę z filmu Kochanice Króla.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Akcyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Jakże to znany koncert klarnetowy i jakie nietypowe wykonanie. Rok 1956, kiedy klasyka i jazz nie mają prawa się jeszcze ze sobą spotykać. A tutaj swingujący Benny Goodman i bostońscy filharmonicy pod dyrekcją Charlesa Mincha. A płyta RCA Living Stereo z nagrania w 1956 roku. Jak to się stało? O tym też opowiem.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: RMF Classic. Muzyczna nagroda pocieszenia.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Witam w sobotę 22 sierpnia. Słońce wzeszło o 5:40, a schowało się pod horyzontem o 19:45. Dzień trwał 14 godzin i 5 minut. Dzień był więc krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 18 minut, ale i tak do najkrótszego dnia w roku brakuje nam jeszcze 6 godzin. Na wieczornym niebie w blasku słonecznym chowa się planeta Wenus. Nad południowym widnokręgiem widnieje Księżyc, na tle gwiazdozbioru Strzelca. Dziś Księżyc znajduje się w apogeum, czyli miejscu orbity położonym najdalej od Ziemi. Obecnie jest to 404 644 km. Na prawo od Księżyca leży centrum naszej galaktyki, Drogi Mlecznej, gdzie kryje się supermasywna czarna dziura Sagittarius A z gwiazdką. Wieczorne niebo zaczynają dominować gwiazdozbiory nieba jesiennego. Pegas, największy gwiazdozbiór nieba jesiennego. W Pegasie znajdziemy gromadę kulistą gwiazd M15, którą możemy obserwować przez lornetkę. Obok jest Andromeda, a w niej wielka galaktyka Andromedy M31. Najdalszy obiekt widoczny nieuzbrojonym okiem. Nieco wyżej Kasiopea, jeden z najłatwiejszych do rozpoznania gwiazdozbiorów północnej półkuli. W zależności od pory roku i nocy, układający się w wyrazisty kształt litery W lub M. Znajduje się wysoko na niebie i łatwo go zlokalizować przez cały rok, ponieważ w Polsce nigdy nie zachodzi. Perseusz, położony tuż pod Kasiopeą. Na niebie obie konstelacje sąsiadują ze sobą. To właśnie z tego gwiazdozbioru wydają się wylatywać Perseidy, najbardziej znany rój meteorów. Druga pod względem jasności gwiazda Perseusza nazywa się Algol, co znaczy głowa demona. Jest to gwiazda zmienna, która zmienia swoją jasność w niecałe 3 dni. I wieloryb, położony nisko nad południowym horyzontem, na południe od gwiazdozbiorów Ryb i Barana. W nim znajdziemy najsłynniejszą gwiazdę zmienną Mira Ceti. Jej okres zmian jasności wynosi 332 dni. W maksimum blasku widoczna jest nawet dla nieuzbrojonego oka. Nad ranem na niebie pojawią się gwiazdozbiory nieba zimowego. Według mnie jest to najpiękniejszy fragment nieba dostępny obserwacjom z terenu Polski. Jednak cieszmy się jeszcze latem i trwającymi wakacjami. Pogodnego nieba i owocnych obserwacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Jakże to znany koncert klarnetowy i jakie nietypowe wykonanie. Rok 1956, kiedy klasyka i jazz nie mają prawa się jeszcze ze sobą spotykać. A tutaj swingujący Benny Goodman i bostońscy filharmonicy pod dyrekcją Charlesa Mincha. A płyta RCA Living Stereo z nagrania w 1956 roku. Jak to się stało? O tym też opowiem.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Pamiętasz, jak wyrzucałeś sobie, że zaśmiałeś się kilka dni po śmierci twojej matki? Powiedziałeś do mnie smutnym głosem. Kochana, misiaczek się roześmiał. A ja cię pocieszałam, jak tylko umiałam najlepiej. Siedzieliśmy na łóżku w naszej sypialni przy ulicy Glacier. Mój Piotrze, myślę o tobie bez przerwy i bez końca. Pęka mi od tego głowa i rozum się miesza. Nie mogę pojąć, że przyjdzie mi teraz żyć, nie widząc ciebie, nie uśmiechając się do słodkiego towarzysza życia, do mojego tak czułego i tak oddanego przyjaciela. Pamiętasz, jak opiekowałeś się mną, gdy źle się czułam po porodach? Mój Piotrze, kocham cię i nie wiem, jak żyć bez ciebie. Od 2 dni drzewa mają liście i ogród wygląda pięknie. Myślałam o tym, że tobie też wydałyby się piękne i że zawołałbyś mnie, żeby mi pokazać kwitnące barwinki i narcyzy. Wczoraj byłam na cmentarzu. Nie mogłam zrozumieć słów Piotr Kiri, wyrytych w kamieniu. Bolało mnie słońce i piękno przyrody. Zakryłam twarz welonem, żeby na wszystko patrzeć poprzez krepę. Pomyślałam też, że jest ci tu na tym małym cmentarzyku w Sceaux spokojniej niż gdziekolwiek indziej. Piotrze, jakże ściska się serce na wspomnienie twojego drogiego wizerunku. Wydaje mi się, że rozmiar mojego cierpienia powinien wystarczyć, by rozerwać to serce i zakończyć życie, z którego odszedłeś. Ogień. Drzwi od pokoju Maria zamyka na klucz. Rozgarnia ubrania w szafie. Z głębi wyciąga paczkę owiniętą w szary, wodoodporny papier. Kuca przed kominkiem. Właśnie rozpaliła ogień. Jej siostra Bronia siada na podłodze obok. Pomaga Marii rozwinąć pakunek. Trzymają teraz w rękach prześcieradło, a w nim sztywne od błota zakrzepłej krwi i resztek mózgu ubranie Piotra. Maria głaszcze to wszystko, jak głaszcze się człowieka. Tnie powoli marynarkę i kawałek po kawałku wrzuca do ognia.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
11: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
12: Dobry wieczór, mili państwo. Przyznam się od razu, że tej płyty w historii naszych spotkań, a to już blisko 20 lat, słuchać będziemy na pewno po raz trzeci. I wcale nie z tego powodu, że nie miałbym czego prezentować, bo czeka na nas co najmniej pół metra płyt. Ale ja po prostu niezmiernie lubię tę muzykę i to nagranie. Nie widzę więc nic złego w tym, żebyśmy lubili to wspólnie. A pretekstem jest to, że dotarł do mnie egzemplarz w tak idealnym stanie, że aż żal było go nie posłuchać. I od razu zastrzeżenie. Słuchać będziemy stereofonicznego wydania, nagrania z 56 roku, więc ową doskonałość proszę przepuścić przez filtr 70 lat od daty, kiedy muzycy weszli do studia. Zanim jednak państwo usłyszą pierwsze takty koncertu klarnetowego Adur Mozarta w wykonaniu Benny Goodmana, chciałbym cofnąć się jeszcze o 20 lat od tego 56 roku, bo to, co zabrzmi za chwilę, nie jest kaprysem jazzowej gwiazdy, która postanowiła spróbować czegoś nowego. To finał długiej podróży. Zaczyna się w Chicago, gdzie 10-letni Benny Goodman trafia na naukę klarnetu do Franza Szepa, muzyka z Chicago Symphony Orchestra. To ważne, bo przecież obala mit samouka z ulicy. Goodman od samego początku miał kontakt z dyscypliną klasycznego warsztatu, a nie tylko ze swingującym slangiem estrady. Pierwsze poważne jego starcie z Mozartem to 38 rok i, jak głosi anegdota, kompletnie nieudane. Dopiero rok później z Budapest String Quartet nagrywa kwintet klarnetowy. To było jego pierwsze nagranie klasyczne, ale miało swoje bardzo ciekawe rozwinięcie, bo wydarzyło się w dwa dni po legendarnym koncercie jazzowym w Carnegie Hall, pierwszym pełnym wieczorze jazzu na tej scenie w historii. Ale zanim to opowiem, przypomnę państwu, o co chodziło w tym Carnegie Hall 16 stycznia 1938 roku, bo to był pierwszy w historii pełny wieczór jazzu na tej scenie. A przecież to świątynia muzyki poważnej. Miejsce zarezerwowane dla filharmoników i wielkich recitali klasycznych. I sam fakt, że orkiestra swingowa tam w ogóle zagrała, był przełomem symbolicznym. Jazz traktowany do tej pory jako muzyka rozrywkowa, niska, grana w klubach, salach tanecznych, dostał nagle tę prestiżową scenę koncertową. Koncert był znakomicie wyprzedany, a skład sceniczny wszedł do historii, bo to między innymi big bandy Cantabesiego i Duke Ellingtona w ramach oczywiście improwizowanej sesji dżemowej. No i oczywiście był tam Benny Goodman ze swoją orkiestrą. Do dzisiaj uznaje się ten wieczór za moment, w którym jazz oficjalnie zdobył status muzyki godnej amerykańskiego establishmentu kulturalnego. Absolutnie punkt zwrotny w historii gatunku. Przypominam, 38 rok. Dwa dni później, inne historyczne, drobniejsze wydarzenie. Otóż Benny Goodman przekracza tę granicę w drugą stronę, bo gra Mozarta w radiu. No to bardziej symbolicznie, przyznają państwo, być nie mogło. Jazz i klasyka w tym samym tygodniu, w tym samym człowieku i tak samo przełamujące schematy. 10 lat później, w 49 roku, dzieje się coś, co w moim przekonaniu jest sercem całej tej historii. Otóż Benny Goodman, 40-letni, u szczytu sławy, król swingu, człowiek, którego nazwisko zna cała Ameryka, zaczyna brać lekcje u Reginalda Kella, Anglika, pierwszego klarnecisty London Philharmonic Orchestra. Czy to ważne? No, to posłuchajcie państwo. Bo po to, żeby zacząć grać klasykę, Goodman musiał zmienić fizyczny sposób trzymania instrumentu w ustach z tego, które znał od dziecka, na taki, którym posługiwali się europejscy wirtuozi klasyczni. To zupełna przebudowa mięśni twarzy, sposobu prowadzenia dźwięku, artykulacji. Sam przyznał potem, że mu to bardzo ciężko przychodziło. Lekcje trwały z przerwami do 1959 roku, a podobno Benny Goodman przeleciał 6000 mil, żeby Kellowi zagrać jedną dobrze zagraną gamę. Tak poważnie to traktował. No i teraz wróćmy do dzisiejszej płyty, bo mimo tego wszystkiego środowisko muzyki klasycznej nie przyjęło Goodmana z otwartymi ramionami. Otwarcie kwestionowano jego prawo do grania Mozarta. Nie było to zresztą nic wyjątkowego na tamte czasy, bo w połowie XX wieku światy jazzu i klasyki żyły w kompletnej separacji. Panowało przekonanie, że klasykowi nie wypada grać jazzu, a jazzmenowi nie wolno dotykać klasyki. Goodman naruszał te granice uparcie przez 20 lat. Przypominam, od 1938 roku, zanim usiadł przed mikrofonami w Tanglewood w Massachusetts, w letniej siedzibie bostońskiej filharmonii, gdzie 9 lipca 1956 roku razem z Charlesem Milhem nagrał koncert klarnetowy Adur Mozarta. Za chwilę państwo tego posłuchają. Zapraszam.

0: Muzyka spod igły w RMF Classic. Zaprasza Wojtek Padias.
1: Przed chwileczką wybrzmiały ostatnie nuty koncertu klarnetowego Mozarta. Przypomnę, nagranego w 1956 roku przez Benny Goodmana z bostońską orkiestrą symfoniczną. 3 dni po nagraniu tego koncertu, 12 lipca 1956 roku, także w letniej siedzibie bostończyków, Benny Goodman nagrywa kwintet klarnetowy A-dur. Zanim jednak przejdziemy do tego, jak przyjęto tę płytę, a rzecz jest ciekawa, chciałbym na moment zatrzymać się przy technice nagraniowej, bo przyznają Państwo, lubię o tym opowiadać, a to też fascynujący moment w historii realizacji dźwięku. Oto w 1956 roku nie istniała jeszcze możliwość tłoczenia płyt w stereo. Ta technika pojawi się na rynku dopiero pod koniec 1958 roku, ale magnetofony były już i dwu, i trzyścieczkowe. Właściwie w studiach RCA były już codziennością. A inżynierowie nagrywali chyba z myślą o przyszłości, w której stereo stanie się normą. Ale to też nie było wyłącznie archiwizowanie na zapas. Chodziło też o układ mikrofonów, który dawał realną przewagę już na samym starcie, już w momencie nagrania. Dwa mikrofony nad orkiestrą i osobny dla solisty, zamiast jednego mikrofonu na cały zespół i solistów, co bywało przecież w klasycznym nagraniu monofonicznym. Realizatorzy RCA już myśleli stereo, zanim rynek to umiał przełożyć. Płyta trafiła do sprzedaży w 1957 roku wyłącznie jako płyta monofoniczna. No to wróćmy teraz może do samego tego nagrania i jego oceny. Otóż okazało się, że świat nie był na to nagranie gotowy. Recenzja w amerykańskim High Fidelity z maja 1957 roku jest rzeczowa, ale chłodna. Chwali technikę gry Goodmana jako nieskazitelną, ale bez cienia entuzjazmu wobec interpretacji. Chwali kompetencje, ale zarzuca brak prawdziwie mozartowskiej lekkości. A podsumowanie bezlitosne. Kompetentne odczytanie, nic inspirującego. No i teraz pytanie, które sam sobie często zadaję, słuchając tego nagrania dzisiaj. Czyj powinien być wzorzec tego, jak powinno się grać Mozarta? Bo ja się kompletnie nie zgadzam z ówczesnym odczytaniem tego koncertu, a przecież znam kilkanaście innych interpretacji, a ta mnie wciąż urzeka, bo ja słyszę tutaj swing. I nawet uważam, że to by się chyba Mozartowi bardzo podobało, bo Goodman nie próbował naśladować klasycznego dźwięku od zera. On przyszedł do tego dźwięku z ciałem i uchem wykształconym gdzie indziej. Co prawda nauczył się nowej techniki u Reginalda Kelly, ale nie zmienił wszystkiego. Wciąż miał frazowanie wyniesione ze swingu, sposób myślenia o rytmie, o oddechu inny niż w klasyce. Krytycy w 1957 roku usłyszeli więc coś, czego nie potrafili sklasyfikować. Nawet dzisiaj we współczesnych zestawieniach brytyjskiego gramofon najlepszych nagrań koncertu klarnetowego Mozarta ta wersja Goodmana się nie pojawia. A jednak na szczęście dla tego nagrania coś się zmieniło na przestrzeni dekad, bo w 2006 roku w tekście dla All About Jazz pada zdanie, które chyba najlepiej zamyka tę historię. Cytat. Żaden poważny krytyk klasyczny nie twierdzi, że wykonania z 1956 roku są wzorem mozartowskiego wykonawstwa. A jeśli krytycy je wyśmiewają, to mijają się z sensem całego przedsięwzięcia. Bo nie chodziło o to, czy Goodman zagra nutę po nucie zgodnie z tradycją. Chodziło o to, że król swingu grał poza wyznaczonymi ramami, a ramy, które łamał, obejmowały nie tylko repertuar, ale i własne ciało, które musiał ukształtować na nowo, żeby w ogóle spróbować. I to, jak zauważa autor tekstu, ucieszyłoby chyba najbardziej samego, dość przecież swawolnego Mozarta. Przypomnę to tekst z 2006 roku, kiedy spotkania klasyki i jazzu stały się już normą. Płyta, której Państwo dzisiaj słuchają, to RCA Victrola, edycja stereo, realizowana z tych samych taśm nagranych 18 miesięcy przed tym, zanim stereo pojawiło się w ogóle na rynku. Nagranie czekało w archiwum na technikę, która je dogoni. I na koniec drobiazg, który lubię szczególnie. Mówi się, że całość nagrano niemal bez poprawek, z jednym podejściu, na żywo. To może dlatego właśnie brzmi tak, jak brzmi, nie jak laboratoryjnie wypolerowana klasyka, tylko jak żywy, może nawet ryzykowny akt odwagi człowieka, który przez 20 lat pukał do drzwi, które nie chciały się przed nim otworzyć. Czas na kwintet klarnetowy Mozarta, Benny Goodman i bostoński kwartet smyczkowy.

0: No i to by było tyle dzisiaj, mili Państwo. Przepraszam, troszkę dłuższy program. Mam nadzieję, że Państwu to nie przeszkadzało. Do usłyszenia za tydzień.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Nie jestem posłańcem, oświadczyła. Skoro chcesz mieć podpisany papier, zatrudnij kuriera. W twoim interesie jest wziąć ten prezent. Wskazał przygotowane dokumenty. Wiem, że chcesz przyskrzynić Maxa, a ja nie mam nic przeciw. Jeśli to coś grubego, nawet mi to pasuje. Chyba jaśniej nie mógłbym się wyrazić. Lena aż się zapowietrzyła z wrażenia. A jeśli tego nie zrobię? Sama wiesz, że to sytuacja, w której jesteś z nami albo przeciwko nam. Z tobą albo przeciwko tobie, parsknęła. I proponujesz mi, żebym ugotowała twojego własnego brata, bo to ci pasuje z jakiegoś powodu. Może jeszcze chcesz mi zapłacić? A ile byś chciała? Przekrzywił głowę. Nawet tak nie żartuj, ucięła. Jestem tylko sierżantem na czarnej liście u szefów i dobrze o tym wiesz. Dlaczego Max miałby się zgodzić na podpisanie tych papierów, kiedy akurat ja mu je przekażę? Dlaczego sam tego nie zrobisz albo twoja siostra? Wyrzuciła ze złością i spojrzała w lustro, w którym nie odbijała się już twarz Dagmary. Co o nim wiesz? I czego mi nie mówisz, proponując coś takiego?
2: Po prostu weź ten papier i się zastanów.
1: Lena siedziała już w swoim aucie i wracała do Warszawy. Na siedzeniu obok leżała zaklejona koperta, w której znajdowało się coś, co miało bezpowrotnie zmienić dalsze życie Maksymiliana Gubernatisa. Ale nie zdawało się, że wiezie ładunek wybuchowy z włączonym odliczaniem. Czuła sobie w brodę, że zgodziła się to zabrać i nie miała pojęcia, co o tym wszystkim myśleć. Rozmowa z Alkiem potoczyła się w zupełnie nieoczekiwanym kierunku, a ona była rozbita i marzyła tylko o tym, żeby znaleźć się w domu, nalać wody do wanny i poleżeć w niej w ciszy. Ten dzień był zbyt długi. Jadąc, praktycznie nie patrzyła w nawigację w telefonie, ale kątem oka widziała, że co jakiś czas wpadają kolejne powiadomienia. Poza ojcem pisali do niej niemal wszyscy. Domyślała się, że bracia nie przekazują tacie złych wieści na jej temat, co roztapiało jej serce, ale tym bardziej wbijało w poczucie winy. Od zawsze chciała im dorównać i być chlubą ojca, a na razie nieustannie go rozczarowywała. Marek ostatni raz zadzwonił przed kwadransem, ale najwyraźniej się poddał i teraz Lena na wyświetlaczu zobaczyła twarz jego żony Kasi, z którą miała szczególnie bliską relację. Brat wysyłał żonę na odsiecz tylko w sytuacjach najwyższej rangi. Policjantka wahała się, czy nie przesunąć zielonej słuchawki, wypłakać się Kasi i błagać jej o pomoc, a potem odetchnąć z ulgą. Jednak mówienie przez telefon o tym wszystkim wydawało się niestosowne i mało odpowiedzialne. Wiedziała, że gdyby poprosiła, Kasia przyjechałaby do niej niezwłocznie, ale mieli z Markiem małe dzieci, ale ona nie chciała robić kłopotu bratowej. Uznała, że musi się z tym zmierzyć sama, a pojedzie do niej jutro rano, jeśli niczego nie wymyśli. Bardzo powoli docierało do niej, co się wydarzyło i wciąż nie chciała pewnych faktów przyjąć do wiadomości. Starała się trzymać, chociaż pewnie ulżyłoby jej, gdyby sobie popłakała. Niestety nie umiała tego tak po prostu zrobić. Zamiast czuć żal, czuła gniew, który ją nakręcał.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.